0: celo poletje. Ne verjameš? Vklopi Rock Radio. Čisti rock.
1: Hello, darkness, my

mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock.